0: rada.
1: Majstral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
2: Ja, mi smo radio Majstral.

0: Radio Maestrala.
1: Oni svojvrsni brend.
2: Marka, brend.
1: Oni svojvrsni
2: Marlboro.
1: Oni
2: institucija.